0: Natalie trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. To nejlepší z rádia.
1: A to, co už do rádia radši než fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.

0: slyšíme to dřív.
1: Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.